0: Hvala. szczytałki pustiki i posredowaniu superabil trudnienie lej pośni lefolu zlator nie otrono prosupone posredowaniu superabil politiki znan czarni paralizatli nosinu i pejano ne użycowan kulju smoczki kich politiki znan zaradzi prekosam nie gołożli nie lużyńskim ruchu se po perych
1: Rigivo Zobaczył was glo prekledało inne nie parmo se w nim nic nie ubiramo Rigivo Zobaczył was glo prekledało inne gdy gramo Rigivo nic nie ubiramo
2: i profesjonalni techniczni pregledy. Regi w operatencji.
3: Lepo na cesty, nie?
0: Na podrałskiej autocesty my teraz cypą drażnicy.
3: Lepo na cesty, nie?
0: Teraz cypą drażnicy. Na podrałskiej autocesty my teraz cypą drażnicy. Na cypą drażnicy. Na cypą drażnicy. Na cypą drażnicy. Na cypą drażnicy. Na cypą drażnicy. Na cypą drażnicy. Na cypą drażnicy. Na cypą drażnicy. Na cypą drażnicy. Na cypą drażnicy. Na cypą drażnicy. Na cypą drażnicy. Na cypą drażnicy. Na cypą drażnicy. Na cypą drażnicy. Na cypą drażnicy. Na cypą drażnicy. Na cypą drażnicy. Na cypą drażnicy. Na cypą drażnicy. Na cypą drażnicy. Na cypą drażnicy. Na cypą drażnicy. Na cypą drażnicy. Na cypą drażnicy. Na cypą drażnicy. Na cypą drażnicy. Na en kilometri po poruszku zjednoczonych niższego centra karkuje na waszy biurzy na 50 kilometri czy z drugich pozytywności niższego
2: Nowicka Sport World Cup Prudba
1: 324
4: Za celem punkcem i boste videli na to pusto na rytmie.

0: coppie brocia, moja znanu notu jako v pieči.
1: No, teba že sklani čas,
0: o, da ješ počutiti za moju znanu notu jako v pieči.
1: No, teba že sklani čas, da ješ počutiti za moju znanu notu jako
0: v pieči. No, teba že sklani
1: čas, da ješ počutiti za moju znanu notu jako v pieči. No, teba že sklani čas, da ješ počutiti za moju znanu notu
0: jako v pieči. No, teba že sklani čas, da ješ počutiti za moju znanu notu
2: jako v pieči. No, teba že sklani čas, da ješ
3: Psychologia denaria, 19. oktober, z karty na gry, Morgenhauser, Halter, psychologia denaria.